0: Krystyna från Polen.
1: Ja, uwielbiam to radio stację.
0: Vladivostok FM.
1: Vladivostok FM.
2: Ty chodzisz nie żebym ja, po kwartyry mojej, ja pani mają lato, żarka na mnie nie pożylaj.
3: Wow, all of America's pop star having nervous breakdowns and going to rehab. It's good to have wild energy, but not the kind they require.